śliczne, ładne, jak ma nóżki zgrabne. Suknie od kolana, dana moja dana, dziewczę, że aż miłe. Suknie pod kolana, dana moja dana, dziewczę, że aż miłe.